Jinato. Kanjeng Rama ki ora krasa apa ya tiwas saben dina tak rewangi dandulan lawang jek.